których już jest zdane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

śnieg, pytają mnie, nie wiem dokąd pójść. Kasę mam, ale na prozaku jadę, nie wiem dokąd pójść. Pogubiony jestem, może uciec stąd, wyjechać gdzieś. Australia, Nowa Zelandia, Dubaj, Goa, Nowy Jork. Nie wiem co będzie dalej.

0: Музей «Асяродак беларускай культуры» в Гайнаўцы важны не толькі для мясцовых беларусаў з-пад Ляша, але таксама стаў маленькім кутком радзімы для тых беларусаў замежжа, якія не могуць вярнуцца ў родны край. Таму туды імкнуцца прыехаць беларусы нават з далёкага замежжа. Пра сённяшні дзень музея з яго дырэктарам Тамашом Ціханюком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
2: Скажу так, што маем 3 пастаянныя выставы, на которых каля 1000 розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавалюе, ці атрымавалюе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў. Мы ўжо, ну, яшчэ до конца года крышку засталося, але ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак. Так думаю, бо гэта яшчэ якбы свежая справа і там no, szmat różnych eksponatów. No, na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno. Tak, no wiadomo, te ekspozycje, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak przejdą te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja wszelkie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, i wtedy one trafią частично на экспозицію.
1: А адносна гасцей вашого музея, раней мне здаецца, все ж таки досить шмат до вас приїжджали з метрополії, з самої Білорусі. У вас були сувязі, напевно, з Білорусю, з некими там, не ведаю, фольклористами, з некими адмысловцами. А зараз ваші гості – це хто переважно?
2: Чи маємо гостей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У останній час, напевно, поміняв to jest, to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywaje tak, że pokazuje swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili tutaj. I takich turystów mają szmat. Kiedy chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa, no, pomijało się na to, że to te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć bolsza się żywie, kiedy nie usi u Polsce teraz. No i nam jak organizatorom, to tak jak już z kimś tu mówił, że to jest dobre u tym kiepskim, że no nie mają już tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że hurt stoi na mierze, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniałoś, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają, tak że
1: ty jest samy czasem hurty.
2: Czasem ty samy. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszyć, że wybierają się jak raz taką atrakcję u Hajnocy, że chodzą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskim Muzeum w Hajnicy? Nie. No to musowo. No i ja tam cieszę się, że to tak jest. I wielmi serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.
0: Беларускі музей у Гайнаўцы будаваўся 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя, будаваўся прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, як грамадскімі дзеячамі, так і прадпрымальнікамі, падтрымлівалі гэту пабудову установы, ды проста жыхары, у тым і беларусы замежжа.

Ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: І так само зараз Коліваскар, 20 хвилин після 18 в Білорусі, після 17 в Польщі. Музей і осяродок білоруської культури у Хайновці став маленьким кутком радіми для білорусів за межі, які не можуть повернутися у рідний край. Сюди імкнуться приїхати з Білоруси навіть з далекого заміжжя. Про сьогоднішній день музея з яким директором Тамошем Тихоньком порозмовляв Василь Кроква.
1: Ваш музей, чи поповняється він опошнім часом експонатами новими? Може, що цікаве ви опошнім? Пошним часом здобыли.
2: Скажу так, что маем три постоянные выставы, на которых около тысячи разных экспонатов. И без перепынку Белорусский музей целый час на только какие возможности позволяют, чи закупавлюе, чи отримавлюе, приймае экспонаты. И это отбывается каждый год. Так само и в этом году шмат экспонатов. My dużo, no jeszcze do końca choda kryszku zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a dumaju, że to będzie zwyż trochę sotak, tak dumaju, bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno, tak, no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, który tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają, Hanczara czy Kawala. W tym chodzie szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruski Muzei, z czego my wielmi rady. I jak pierwszy te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się, jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, wtedy jany trafiać частично на экспозиции.
1: А относно гостей вашего музея, ранее, мне кажется, все ж таки досить шмат до вас приезжали с метрополии, с самой Белоруссии. У вас были связи, напомню, с Белоруссией, с некими там, не ведаю, фольклористами, с некими отмысловцами. А зараз ваши гости это кто первоважно?
2: Значит, маем гостей с чего света, так скажу. Ну и, ведомо, с чего Польши, так? В последний час, напевно, поменял to już to praktycznie każdego dnia mają przedstawników diaspory, tak mówię, który bywa tak, że pokazuje swoim dzieciom kryszku takiego klimatu białoruskiego, a te dzieci nie pamięć w ogóle Białorusi, albo no, mają 3 gady czy 4 i nikoli nie byli na Białorusi, bo już radzili się tutaj. I takich turystów mają szmat. Kali chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa. No, pomijało się na to, iż to tej osoby, z którymi współpracowniczyłem, kulturna, żywoć bolsza się żywie, kali nie usi u Polsce ciepier. No i nam jak organizatorom, to tak jak dużo z kimś tu mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że to hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że to...
1: Ty jest sam czasem hurty.
2: Czasem ty sam. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa i tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że to ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszy, że to wybierają się jak raz taką atrakcję u Hajnowcy, że to chodzą, a muszę wskazać tak samo, że to bywają takie głosy, że to tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że to przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskiego Muzeum Hajnowcy? Nie. No to musowo. Ну і гэта цешыць, што так ёсць. І вельмі сердечна ўсіх запрашаю, калі хтось хоча з намі прывесці крышку часу ў такім нашым клімаце беларускім падласкім.
0: І то толькі награю, што будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы ды простыя жыхары, а таксама беларусы за межа. 18:25 зараз, адкладна на гадзінніках у Беларусі, 17:25 гадзінкі показываюць у Польшчы.

jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarłe. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.